0: La industria Inc.
1: Julián Turizo.
2: Slušaš Hot Latino Chart.
3: 17. mesto.